Ty mysli, ničo, nik not la mati, nik mati, nekwa, tosti, nekwa, tu metzli, nekwa, tu al nepantli.